0: Parque, sumador 3045, Arenita Roja.
1: 45, Mike Alfa 13, 25.0,
0: Bombay. Mike Alfa, Bombay 013, 128, 85 con la torre. Muchas gracias, 3045.
1: Parque, buenas noches, Javier. Por buenas noches.
2: Alfa 1-3,
1: 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3,